0: żadnej niespokcia. Niespokcia.
1: Suodis FM, Tirana Bithutlu, 2 MHz.